0: No, po pierwsze mnie czekał, zaskoczyli mnie z oszytkiem i wyznacznie ohodnocenia mojej roboty z boku sela Miroszyw, właśnie Miroszyw, a także od ministra Migala, to dostawa nie czekał, ale powiem wam tak, że po trzech wystąpieniach w Polsku, Żdini, Zindranowi i Olchiwcach nas pocieszyło, że po roku nas tu pozwali, a możemy porównać, że już preca len organizacja ma skusenosti, a nabiera ludzi na programy, ma to tendencję takiej kwality naszego rusyńskiego folkloru i romskiego, tak wysoko ocenił organizację, a pocieszyło, że jem tu iść. Jakśmy zaspiewali, takśmy zaspiewali, powieliśmy mnie słowo, ocenił fajną robotę labirskich beciariów, dobry robiat, naozaj z figlom bawiać ludzi, a tak na naszych folklornych festiwalach ma być.
1: Svojim vystúpením na festivali Vošni Mirošovi potišili i pobavili návštevníky v Labrské Beťare, za ktorých by si duje Roland Kuba.